0: 7477 Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Usorski radio.
1: Hit dana.